0: course, please. Aleksandra i Aaron uzyskali w tańcu dowolnym 77 punktów i 91 setnych. Łączny wynik w obu częściach konkurencji wynosi 124 punkty i 47 setnych. Zajmują obecnie pierwsze miejsce. Aleksandra Borisova and Aaron Freeman from Poland have earned a total score of 124.47 total points. They are currently in first place.
1: My name is Aleksandra Borisova.